Lašo, dnes taj tavem bachtále romale šávale. A dnes si paraštujte, ako doznačí o majlášo muzikáko programo Rádio Romano. Tajme koncim tu menca, dnes sim u Adam Parno šope. A dnes si kodo dnes kaj butanda tu mende kamen te šunen. Muzika, muzika, taj pale but muzika. A dnes sa vlame romani muzika anda ungro, čeho, taj anda slovako. Kami maske džila, keli maske džila, taj džila kaj dnes si populárne maškar but trne rom. Angolne džili kaj mu kasi naša demla, katar pat, taj džipsi prala.

Tumešun eno radio romano, taj tumešun dan katej džili, naša demla katar pat, džipsi prala, taj miri, a veha, katar žitano rat, taj džipsi nikol. Kadal džila sa sanda ungro, taj anda čeho. Angolni džili si čačimasa, jek purani, tradicionalni džili, a lumbala. Feri, a džez birinte šunen lavijan de kaver versi, jek šukar džili, kaj čačes čaljolma, pljačalma. Aka anakin krasame maj dur ando muzikaki regiona Ungro, Slovako, taj Čeho, taj mukaz tu mengik džili kaj kerla ke fajma miškina tu me aj kelena. Šingrestu, katare Dorina.